Poglejmo na Primorske ceste. Na Primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti